karton na burek, na taki porcelan. Zabiło rejma, cebulka ma, tapety parmazan.